0: spektakl.
1: Dragi, če glih kontra, ampak kak, ok.
0: Absolutno nezaslišane predržna trditev od ene praktikantke 20-letne. Dame in gospodje, danes vas sprašujemo, kaj vam dan obrne.